I właśnie ram pam pam sobie gram. Dzień dobry, dobry wieczór ze studia w Meinerzagen. Wita Darek. Ja wczoraj właśnie Gabi, jak wypełnialiśmy ramówkę naszego radia na ten tydzień, to powiedziała, a wpiszać się na godzinę 18, będziesz po pracy, to się trochę przy muzyce odstresujesz, trochę se odpoczniesz. No i tak właśnie ja jestem, godzina 18, witam jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje muzyczne abecadło. Tak jest, bo dzisiaj postanowiłem i Wam, i sobie przede wszystkim też zrobić przyjemność, słuchając, puszczając, grając piosenki z lat mojej młodości, z lat 80. Takie muzyczne abecadło, ja z pieca spadło, postaram się w kolejności alfabetycznej właśnie te zespoły tutaj wymienić, no i ich piosenki zagrać. Jakby, jak abecadło to spadło, mogło się trochę pomieszać, więc jakby coś nie szło alfabetycznie, przepraszam, entschuldigung.

I kolejny utwór, który, no cóż, który rozpoznamy na pewno już po kilku sekundach. Oczywiście również do tego był słynny teledysk, który do dzisiaj robi wrażenie. Aha, dzięki tej piosence na stałe zapisała się do historii muzyki lat 80. Aha.

Kolejny utwór, trochę nostalgii, trochę marzeń, charakterystyczne syntezatory, Alphaville. To jedna z tych piosenek, którą najczęściej najlepiej słuchała się wieczorem podczas podróży samochodem. Ja, sprawdzone.

Abed Sadło z muzyką lat 80. Abed Sadło, Darka. Witam miło tych, którzy włączyli swoje radioodbiorniki. Dzisiaj gram na tej audycji muzykę, którą lubię, właśnie tą muzykę z lat 80. Muzykę mojej, może i waszej młodości. Literka A z Abecadła za nami, była też właśnie ABBA, zespół AHA, Alphaville. No to troski przejdziemy do literki B, Bad Boys Blue. Jeśli chodzi o dyskoteki lat 80. i 90., kto chodził, to na pewno ten utwór, który za chwileczkę usłyszymy, zna. I potrafili właśnie Bad Boys Blue tworzyć fajne, niezwykle chwytliwe melodie. A utwór, którego posłuchamy, oczywiście jest najlepszym tego przykładem.

Ty jesteś kobietą, ja jestem mężczyzną. Któż nie pamięta tego utworu z dyskotek? A teraz chyba jedna z najbardziej charakterystycznych piosenek lat 80. Pierwsze dźwięki syntezatorów sprawiają, że trudno pomylić ten głos. A jak się odezwie wokalista, no to już trafiony, zatopiony, brązki beat.

A teraz czas na chwilę spokojniejszego grania. Czy chcesz naprawdę mnie zranić? Tak można przetłumaczyć ten tytuł i charakterystyczny głos Boya George'a. Nie sposób tej piosenki pomylić z inną.

Tak, tak, Boy George, ta bardzo charakterystyczna postać w tamtych latach, niezwykle kolorowa, z takim charakterystycznym kapeluszem. A teraz na konsoli pozdrowień wśród naszych słuchaczy. Witam Jolę z Mirkiem z Prudnika. Dzień dobry wam. Witamy was wszystkich. Dzień dobry. Serdeczne pozdrowienia do naszego kierownika oraz dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję za serce wkładane w każdą chwilę spędzoną na antenie, za dobrą energię, piękną muzykę i ciepłą atmosferę. Życzę ci, Darku, i słuchaczom także jeszcze fajnej, radosnej audycji i samych pozytywnych emocji. No ja myślę, Jolu i Mirku, że tej pozytywnej energii nie zabraknie, bo to przeca muzyka naszej młodości. Ja dzisiaj właśnie postanowiłem przypomnieć sobie i fajnie się zrelaksować przy tej muzyce, przypomnieć ją po prostu. Pozdrowienia także z buziaczkiem dla naszej Bożenki i Oli. Dziękujemy, podpisane Jola z Mirkiem. Buziaki były, kuskus było, kuskus po francusku, buziaczki, nie, na pewno nie fajne, przyjacielskie do Bożenki i Oli, ale my troski zrobimy kuskus po francusku, bo będzie to francuski przebój, doskonale pewnie wszystkim znany. Voyage, voyage. Tak, to jest właśnie ten utwór, który słuchacze zabrał w podróż przez całą Europę właśnie z tym francuskim fajnym utworem Voyage, voyage. Posłuchajcie.

I kolejny utwór z tamtego okresu, troski na literkę D. Jesteśmy przy naszym alfabecie muzycznym. Zespół Dire Straits. Pieniądze to nie wszystko. I to w podziękowaniu za fajny wpis do Joli i do Mirka Sprudnika.

o ile dobrze mnie pamięć nie myli, to był chyba jeden z pierwszych teledysków właśnie tego programu satelitarnego MTV.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Jola z Prudnika jeszcze dopisała: Darku, a wybierz teraz coś dla naszej Gabi z pozdrowieniami od nas. Niech to będzie jakaś piękna piosenka. Fajnego wieczoru życzymy. A my dziękujemy, pozdrowie oczywiście Gabi. Ona, z tego co wiem, to już na godzinę 20 się szykuje. Ciekawe, co Gabi dzisiaj wybierze na dzisiejszy wieczór muzycznego. I tak, Jolu, postawiłaś mi zadanie, to żeby zostać w klimacie lat 80. Myślę, że, bo chyba raczej jestem pewien, że tego niemieckiego wykonawcę Fancy Gabi na pewno lubi, a szczególnie ten utwór, bo to jest jeden z najbardziej romantycznych przebojów końcówki lat 80. Przed nami Fancy i ponadczasowe Płomienie miłości. Od ciebie dla naszej Gabi.

Kolejny utwór z tamtych lat, utwór, którego tytuł można przetłumaczyć Znowu nadchodzi deszcz. Eurythmics i oczywiście wokalista Annie Lennox. Połączenie elektroniki z emocjami, jakich mało kto by wtedy potrafił. Nie, szczególnie właśnie Eurythmics świetnie to robili. Piosenka, myślę, że idealna na wieczór, kiedy za oknem pada deszcz, a w radiu grają największe klasyki, takie jak dzisiaj. Na całe szczęście u nas w Meinerzhagen ja słonecznie. Ale utwór Znów nadchodzi deszcz od Eurythmics już leci w tej chwili na radiu Larmo.

Annie Lennox i Eurythmics, a za chwileczkę król, a w zasadzie już król, Freddie Mercury, który w zasadzie kojarzy się wszystkim zespołem Queen, ale jego solowe nagrania również mają swój wyjątkowy charakter.

Freddie Mercury, ale są też piosenki, przy których trudno usiedzieć, tak jak właśnie ten utwór, który już w tej chwili leci. Czysta energia lat 80. Kenny Loggins.

Muzyczne abecadło z muzyką lat 80. Udarka, jesteśmy przy literze K, a tu nie może zabraknąć Kim White. Może mniej znany przebój Kim White, ale przez fanów tej wykonawczyni bardzo ceniony.

na literkę K w abecadle Kim White. A ja tutaj na bieżąco tak sobie przypominam właśnie nazwy zespołów i wykonawców z tych lat 80. Ja dzisiaj nikt mi nie przeszkadza, to mogę popuścić wodze fantazji. Ja i przypomniałem sobie na literkę K. Jest, ja był taki zespół niemiecki, Kraftwerk. W sumie to znam może 3 albo 4 utwory, ale ja wybrałem i znalazłem na naszych dyskach, też mamy właśnie zespół Kraftwerk. No to nie będzie literka K, zespół Kraftwerk. To była muzyka szczególnie dla tych, którzy lubili muzykę instrumentalną, tak jak ja.

A teraz przenosimy się na parkiet, jedno chyba z najbardziej rozpoznawalnych tanecznych hitów wszechczasów. Wystarczy na pewno kilka sekund, żeby nogi zaczęły same wybijać rytm.

Jeden chyba z najdłuższych utworów na mojej dzisiejszej playliście. Ja mówiłem, że mam dzisiaj spokój i dobrze, a może to właśnie dlatego, że trwa mecz Argentyna z kim oni tam, a z Austrią grają. Messi się podobno nie popisał, a dobrze wam tak, zamiast słuchać fajnej audycji. Ale ci, którzy są i jeżeli u was w domu, słuchając naszego radia, tej audycji, można było usłyszeć, ja to znam, ale dawno tego nie słyszałem, to ja już się z tego cieszę. Bo ja dzisiaj miło spędzam ten czas właśnie relaksując się przy tej muzyce. Muzyczny alfabet z lat 80. Darka, witam serdecznie tych, którzy być może włączyli właśnie swoje radioodbiorniki. Jesteśmy przy literce M. A przy literce M kogoż nie może zabraknąć? M jak Madonna, tak jest. A kim jest ta dziewczyna? Dokładnie ten utwór za chwileczkę usłyszymy. Utwór z najlepszych czasów popularności właśnie Madonny. Lekko, przebojowo, bardzo wakacyjnie. Kim jest ta dziewczyna?

A teraz na konsoli pozdrowień. U mnie chyba po raz pierwszy witam Bartka Miąska z Kostrzynia nad Odrą. Witaj, Bartku. Ja i Bartku, proszę cię następnym razem, jak piszesz, nie musisz do mnie pisać, panie Darku. Ja wiem, że pewnie nas dzieli jakaś różnica wieku, ale panie, my tu jesteśmy wszyscy na te. Także Bartku, ja jestem Darek. Bartek napisał właśnie tak: witam panie Darku, na pana audycji najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich słuchaczy oraz pani Joli i Mirka oraz pani Bożenki, Stanisława i Bogusława. Wszystkiego dobrego życzy Bartek z Kostrzynia nad Odrą. Za te pozdrowienia pięknie dziękujemy, Bartku. W imieniu wszystkich wymienionych pięć serduszek przyleciało. Ja myślę, mam nadzieję, bo ty pewnie młody człowiek jesteś, ale ja przecież muzyka lat 80. to nie tylko muzyka naszej młodości, ale bardzo chętnie i młodzi ludzie teraz właśnie sięgają do tej muzyki, bo w niej było coś innego. Później jakoś to chyba się zepsuło. Chociaż może ja stary pryk, dlatego tak gadam. Dwa zespoły z tamtego okresu, chyba najbardziej charakterystyczne. Któż by nie mógł znać Modern Talking? Ja? Dieter Bohlen, Thomas Anders, którzy tworzyli tą formację, i ich utwór Sherry, Sherry Lady za chwileczkę posłuchamy. I chyba pierwszy utwór, od którego większość słuchaczy zaczęła swoją przygodę z Roxette, jako ten drugi, mocna, energetyczna piosenka, charakterystyczny duet Roxette. I w takiej kolejności Modern Talking i Roxette. A ja przypominam, o godzinie 20 za starami radia zasiądzie Gabi Chorzowianka.

Muzyczny alfabet dzisiaj na audycji Darka z muzyką lat 80. Piosenka na literę R do wpisu Bartka była od Roxette, ta druga, wcześniej Modern Talking i Sherry Sherry Lady. A Bartku, do ciebie te roski są pozdrowienia, bo Jola z Prudnika pisze: dziękujemy Bartuś za pozdrowienia. Także serdecznie pozdrawiamy ciebie, Bogusię, Stasia i Bożenkę. A Darku, puść jakąś kolejną fajną piosenkę dla naszej grupy kostrzyńskiej. No ja myślę, Jolu, że wszystkie są fajne, prawda? No jak nie, to będę płakusiał. Nie, to no... To jest muzyka, przy której ja potrafię się relaksować. Mam nadzieję, że są jeszcze wśród słuchaczy tacy, którzy taką muzykę znają, lubią, pamiętają. I Bartek, pozdrowienia poleciały do ciebie od Joli. A ja konsola pozdrowień za chwileczkę zamknę, bo przecież zaraz mi tutaj Gabi przyjdzie i będzie mnie goniła. Fajne piosenki. Dwie fajne kobitki z lat 80., które super śpiewały. Jedna Sandra i utwór, który chyba wszyscy powinni znać, Maria Magdalena, a druga wykonawczyni też na literkę S to Samantha Fox. Dwie piosenki przygotowane i już troski lecą z Prudnika do Kostrzynia.

0: I tak moje dzisiejsze granie dobiega do końca. Ja muszę się trochę sprężać, żeby potem Gabi na mnie nie była wkurzona, że jej zabrałem minuty i żebym nie musiał spać w nogach. Ja, śpisz na ścianie, a nie w nogach. Ja, bo Gabi się rozpycha w łóżku i ja śpię na ścianie. Dobrze, Gabi się tutaj już rozkłada, a już swój sprzęt, tak, mamy wszystko, mamy? Okej. Muzyczny alfabet, jesteśmy przy literce T, a potem przy literce W, bo przyspieszamy. Toto, Rosana, muzyczna klasyka, sama w sobie. Perełka lat 80. od Toto, a później zespół Łam. Ja już tu mam, szukam jakichś piosenek albo wykonawców na literkę X, albo na literkę Z. Mam, na literkę Z ZZ Top. Nie, to ci trzej panowie z długimi brodami i taką bardzo mocną muzyką. No tego to już chyba nikt nie wytrzyma. No to dobrze, to w takim bądź razie to, a potem zespół Łam i jeszcze coś może mi się tutaj zmieści. Mogę, Gabi? Minutka. Mogę?
1: Możesz.
0: Mogę.

George Michael i zespół Wham! I na koniec, na samym koniec, coś dla miłośników muzyki klasycznej elektroniki. Yazoo, projekt, który miał ogromny wpływ na rozwój synth-popu. Ja bardzo lubiłem ten zespół, chociaż wydali tylko kilka piosenek. Szczęśliwi ludzie, Yazoo. Miłego wieczoru, z Gabi Chorzewianką wam życzę i do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo.

A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Dobry wieczór, guten Abend ze studia radiowego w Mainzhagen. W ten jeszcze bardzo, a bardzo upalny wieczór witam was, wasza chorzowianka. Witam i serdecznie zapraszam na dwie, a może i trochę więcej godzin dzisiejszej audycji. A na audycji chciałam coś, niecoś powspominać, poopowiadać o tradycjach Nocy Świętojańskiej. A więc życzę fajnego, miłego wieczoru i dobrego odbioru. A witam też nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Darkowi dzięki za fajnisto audycja, fajne śpiewki jak zawsze. I życzę Darkowi teraz miłego odpoczynku tam za ścianą. Chorupkom życzę szybkiego powrotu do zdrowia, osobom samotnym bratniej duszy, no po prostu fajnego wieczoru, fajnej zabawy. No i trochę mniej upału, ale jedni się cieszą, do jednych to jest radocha, taki upał, do innych to jest katastrofa. No ale nie idzie nikomu, nie idzie wszystkim dogodzić tak, jakby się to chciało, nie? To bierzemy to, co dostajemy.

dum, byda starała się je spełnić w miarę moich możliwości. A za obecność pięknie dziękuję i zapraszam do wspólnej zabawy.

i tradycyjnie kartka z kalendarza też mam, na której piszę, że jest poniedziałek 22 czerwca roku 2026. Imieniny dziś obchodzą Tomasz, Paulina, Paulin, Jan i jeszcze wielu, wielu innych. O rocznicach, jubileuszach, urodzinach nie jest mi na ta chwila nic wiadome, ale wszystkim dzisiaj świętującym i fajrującym składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych, obfitości, no i marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego, 100 lat do tego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna, zaś wyśpiewo Jessica, bukiet życzeń. 100 lat!

No i kochani, tak jak Grzech wspomniała, konsola pozdrowień jest do waszej dyspozycji i o też ja, jak no, to będzie, jest możliwe, w jaki sposób jest możliwe, że jest do dyspozycji, czyli siedzę tu przy mikrofonie, za mikrofonem, przed siedzę za mikrofonem. I chciała trochę powiedzieć coś o tej nocy świętojańskiej, o zwyczajach. Noc świętojańska, zwana też sobótką, obchodzono jest z 23 na 24 czerwca. To jedno z najstarszych świąt związanych z początkiem lata ogniem, wodą, miłością i naturą. Choć dziś kojarzy się głównie z zabawą i folklorem. Jej korzenie sięgają czasów słowiańskich. Ja, czasy słowiańskie, to my teraz też posłuchamy jakiejś odpowiedniej śpiewki. Na dobry początek, ajajaj, kolorowe lato, Mona Lisa i Baby Full, wakacyjny mały flirt. Posłuchamy. No i jak wspomniała, konsola pozdrowień jest do waszej dyspozycji.

0: No i witam bardzo serdecznie pierwszego gościa na konsoli pozdrowień, a tym gościem jest nasza koleżanka redakcyjna, czyli Ewa Figlarka. Dobry wieczór, Ewo, witam serdecznie Ciebie, pozdrawiam i także Twojego męża Marka, życzę Wam fajnego wieczoru, takiego bardzo, bardzo gorącego jak u nos. Ja wszystkiego dobrego. Ewa pisze tak, dobry wieczór Gabi, pozdrawiam serdecznie Ciebie i Darka, całą ekipę radia oraz naszych słuchaczy. Radosnego wieczoru życzę i proszę wybierz piosenkę do moich pozdrowień. Z góry pięknie już dziękuję. Przesyłam 2 kusiole truskawkowe, wow, 3 kusiole malinowe, a dziś jestem rozrzutna, bo dałam drożdży do kuferka. I kuferek pęka z kusioli. Ha, ha, ha. Że ja prędzej nie wpadłam na ten pomysł. Już zmykam Gabi do zaś papa. Ja, Ewa, widzisz, takie małe, drobne rzeczy, a wiele to radości jest. No, gdzieś naprawdę miałaś wcześniej o tym pomyśleć z tymi drożdżami, bo przecież... Ja, drożdże rosną, nie? Ja chciałam jeszcze coś powiedzieć, ale to zatrzymia. Zostawia to teraz do siebie. Może kiedyś powiem, ale teraz nie. Ewa, wielkie, wielkie dzięki. Pozdrowienia przekazuję do wszystkich, do całej ekipy naszego radia, jak też do wszystkich naszych słuchaczy, a za pozdrowienia do Darka i do mnie pięknie dziękuję. Piosenki ja mam przygotowane. Taniec i ogień od Karpowicz Familii, a potem będzie coś jeszcze. Ale muszę też słowo powiedzieć, czemu taniec i ogień, bo tak, najpopularniejsze zwyczaje, jakie to były w ta noc świętojańską, to młodzi i starsi spotykali się przy wielkich ogniskach. Wierzono, że ogień oczyszcza, przynosi zdrowie i odpędza złe moce. A więc piosenki do wpisu od Ewy Figlarki, Karpowicz Family, Taniec i Ogień, a drugo zaraz też dołącza do tego. Ewie jeszcze raz dzięki.
1: To my nadajemy rytm w sieci.

pary przeskakiwały razem przez płomienie. Jeśli udało się to bez rozłączenia rąk, wróżyło to trwałą miłość. Dziewczęta plotły wianki z kwiatów i ziół, a następnie puszczały je na wodę. Chłopcy próbowali je wyłowić. Była to dawna forma miłosnej wróżby. Legenda zaś mówi, że tylko tej jednej nocy zakwita kwiat paproci. Kto go odnajdzie, zdobędzie szczęście, bogactwo i spełnienie marzeń. Woda miała tej nocy szczególną moc, oczyszczającą i ustawiającą. Ja piosenki przygotowane mam, a to będzie Edyta Jończyk, Kwiaty do wianka, André, Zabawa słowiańsko-cygańska, a trzecia piosenka też będzie. Ale co to będzie, to jeszcze się zastanawia. Na razie posłuchamy Kwiaty do wianka i André, Zabawa słowiańsko-cygańska.

Ja, a teraz bardzo serdecznie witam nasza koleżanka z Prudnika, czyli Jola. Dobry wieczór, Jolu. Witam Ciebie, witam też Twojego męża Mirka. Życzę Wam romantycznego wieczoru, upalnego, bo jeszcze u nas przynajmniej jest jeszcze bardzo, bardzo upalnie. No, ale myślę, że u Was to też tak jest. A Jola pisze, dobry wieczór, witam Ciebie Gabi serdecznie, jak i wszystkich słuchaczy, to ja szybciutko wszystkich pozdrawiam, życzę fajnego wieczorku, uśmiechu. Gabi, dziś poproszę o 3 piosenki. Pierwszą dla Darka w podziękowaniu za audycję, drugą wybierz sobie jedną z ulubionych, a trzecią dla wszystkich bez wyjątku. Bawcie się miło w ten ciepły, przyjemny wieczór. Buziaki dla Was. I serduszko jest też dołączone od Joli do wszystkich. A więc, kochani, serducho leci. Pozdrowienia przekazane zostały, a dedykacje muzyczne już też są przygotowane. I tak też posłuchamy Whitney Houston. To w podziękowaniu za dzisiejszą audycję od Joli dla Darka. Do wszystkich zaśpiewał Weekend, dałem Ci kwiaty, a trzecia piosenka Chris de Burgh, Lady in Red. To będzie piosenka, która również dla wszystkich, i do mnie, i do Joli, i do wszystkich obecnych na mojej audycji. A ja życzę wszystkim fajnego jeszcze wieczoru, dobrego odbioru. No i posłuchamy tych pięknych utworów. Tak myślę, że dobrze wybrałaś.

not a crystal ball lady in red door wpisu od Joli z dedykacją dla Joli, dla słuchaczy i dla mnie też. Dzięki.

Ta wyjątkowa noc, kiedy tradycja spotykała się z magią, noc świętojańska od wieków była czasem ognia, wody, śpiewu i zabawy. Dziewczęta puszczały wianki na wodę, młodzieńcy szukali kwiatu paproci, a przy ogniskach rozbrzmiewała muzyka i śmiech. Dziś również możemy, choć na chwilę, poczuć klimat tej niezwykłej nocy. Wsłuchując się w piosenki o miłości, lecie i marzeniach. Kwiaty we włosach, czerwone gitary. Skaldowie, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. I będzie jeszcze jedna piosenka, bratanki, czerwone korale. Serdecznie zapraszam do słuchania.

Dla wielu regionach Polski wierzono, że tej nocy zioła zebrane przed świtem mają największą moc leczniczą. Dlatego jeszcze przed wschodem słońca zbierano dziurawiec, rumianek, miętę i bylicę, które później przechowywano przez cały rok jako ochronę domu i rodziny. Ja takie to zwyczaje, obyczaje i były i są nadal, są jeszcze i też praktykowane. Ja. Piosenka Miraż Joko Mięta, Kola i Jula o Janku i Janku, a trzecia piosenka to będzie Bedum die Flippers i die Lotus Blume. A więc te piosenki już są przygotowane. Zapraszam do wysłuchania.

No i Ola, nie Jola, a Ola z Prudnika też jest z nami, słucho, ale ona ma robota, ona jest zajęta, ja. I pisze, napisała, zdążyła napisać. Dobry wieczór, cudowny klimat dzisiejszej audycji towarzyszy mi przy przesadzaniu kwiatów. Moje zielone towarzystwo dostaje nowe doniczki, a ja ładuję baterie przy waszej muzyce. Pozdrawiam ciepło ciebie, Gabi, Darka, Bożenkę i wszystkich słuchaczy. Życzę udanego wieczoru. No i znaki zapytania. A o co chcesz zapytać? Ola, ja tobie pięknie dziękuję. Ja z tymi kwiatkami, to ja ci powiem, że dzisiaj też na balkonie robiła z moimi kwiatkami, bo mój balkon jest jak taka zielona oaza. Ja też bardzo lubię kwiatki, lubię z nimi robić, ale to się ino do jak albo wczesnym rankiem, albo późnym wieczorem, bo w ciągu dnia tam jest za gorąco. Nie dosz rady, nie do, nie. Nie, to się nie do. A więc robi się wtedy, jak się ma ta możliwość, jak odpowiadają temperatury do pracowania. Ola, to przesadzaj fajnie te kwiatuszki, niech ci rosną i będą coraz fajniejsze. A co do piosenek, to już tu mam przygotowane Jan Bawar i Królowa Kwiatów. No nie, Fantasy, Ein Weißes Boot, a trzecia piosenka też będzie. Ale co to będzie? To słońce z nami, nie, moje lato i wakacyjne frelki. Ja, te piosenki do wpisu Oli z Prudnika z pozdrowieniami i życzeniami fajnego, miłego wieczoru jeszcze. Dzięki, Ola.

I kochani, ja by to tak za 3 minuty zamykała konsola. Pozdrowień. 3 minuty do zamknięcia konsoli. Pozdrowień. Niech ta świętojańska noc przyniesie wam spokój, uśmiech i odrobinę magii. A jeśli gdzieś po drodze spotkacie swój kwiat paproci, niech będzie nim szczęście, zdrowie i dobrzy ludzie wokół was. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i życzę pięknej letniej nocy. Nokis amore vero, Andrea Berg, diese Nacht ist jede Sünde wert, ta noc jest każdego grzechu warta i Sandra. Ja. I Sandra, ale tytuł będzie wyświetlony na naszej pierwszej stronie. No i zostały jeszcze 2 minuty do zamknięcia konsoli. Pozdrowień, jakby prawie ktoś chciał jeszcze coś napisać, w co raczej nie wierzę. No ale zanim się pożegnam, to jeszcze piosenki tu posłuchamy. Te piosenki już są przygotowane, więc serdecznie zapraszam. Nokis amore vero.

No i mam jeszcze jednego gościa na konsoli pozdrowień, a jest to Małgosia Górak, którą bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór, Małgosiu, witam i życzę jeszcze fajnego wieczoru, spokojnego i dobrego odpoczynku. A Małgosia Górak pisze: witam Cię, Gabi, na wieczornej audycji. Serdecznie pozdrawiam Ciebie. I tu są serduszka dołączone i bardzo, bardzo dużo. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Larmu, wszystkich prezenterów i prezenterki, Jolę z Mirkiem, Bożenkę i wszystkich będących na audycji. A piosenkę zostawiam w Twoich rękach. Życzę miłej audycji i fajnej zabawy. No i kolejne serduszka są dołączone, za które pięknie dziękuję, jak też za pozdrowienia. Kereżek już przekazała, piosenki przygotowała, to teraz możemy ich posłuchać. Małgosiu, dzięki, żeś jest, że słuchasz, no i dzięki, że napisałaś. A z piosenek, co wybrała? Frank Galan, Mine Blue, Blue Memory, Grzegorz Kania, Wszystko oddałbym za Ciebie i Florida Dance Band, Dla Ciebie dziś kwitną kwiaty. To są piosenki, Małgosiu, do Twojego wpisu, do Ciebie, do słuchaczy, do wszystkich. A jo, jeszcze raz powiem dziękuję i fajnego wieczoru życzę.

I zanim się, kochani, z wami na dziś pożegną, to jeszcze zaproszę do wysłuchania trzech piosenek, którymi chcę podziękować za udział w audycji, za obecność i za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów, żeście nie pouciekali. Metrum, Aniołek robi to, co chce, Mario i Christoph zum siebten Himmel und zurück, do siódmego nieba i tam i z powrotem, i kapela Gurole Nadzieja. Tymi piosenkami powiem dziękuję.

No i tak, kochani, dobiegło końca moja dzisiejsza dwójpółgodzinna audycja. Za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów, za udział w audycji, za to wszystko pięknie dziękuję. Za każdy jeden wpis, za każde jedno miłe słowo. No i za wszystkie te serducha, jakie tu do nas dotarły. Wielkie, wielkie dzięki. Życzę dobrej nocy, pięknych snów, no i zaproszę na jutro. A jutro, kto będzie chciał się ze mną spotkać, tego zaproszę na godzinę 18, od 18 do 20, a od godziny 20 serdecznie zaproszę na audycję naszej Joli z Prudnika. Tak wygląda ramówka w tej chwili na dzień jutrzejszy. Czy tam zajdą jakieś zmiany, to już musicie popatrzeć w ciągu dnia, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Ja zapraszam też na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami, chciałam powiedzieć. No i kochani, życzę wam dobrej nocy, pięknych snów, zdrowego i radosnego przebudzenia o poranku i trochę mniej hicy, żeby szło dobrze spać. Pożegnam się piosenkami od Warasy, zaśpiewają jeden prosty gest, a Ilar Mierz, odleciałem dziś, i Gerard Jolin, tu, solo tu. A ja powiem, śpijcie dobrze i uważajcie na siebie. Dobranoc, do usłyszenia, gute Nacht.

kochanie, nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach, świat odpływa gdzieś. Odleciałem dla ciebie, cokolwiek ma być.